onyame ne yɛsɛ ɔde moma me no mede ama me menwene me nipadea ho na ɛmam afoforɔ a wonim kristo ana mewɛ sɛ me nso so a meyɛ awiofoɔ kakra no mede me program sika mesi asɔre da ama wɔn a wonim kristo so abrɛ ma bɛsɔre awurade twa yie onua me tumfo twa yie twa yie na ma w'ani nsɛ wu mɛbu nyankopɔn ɛ sɛ wobu nyame adea ɛnyame bɛyɛ wyie ka wɔhawa wona mu nyinaa akyerɛ sɛ ha woapɛ nyame wɔma nyame a ɛketekete baabia ne kɔ a sɛ wokɔ ne hɔ ne woakɔ ɛyie